0: Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.
1: Let's go.